0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Generujem za moją szansę.
1: Aktual. Party na werandzie. Aktualowa galama.
2: Galama. Galama.
3: Hey!